jak sám się masz dysta. To boli hamuje we mnie puls. Parę ransa dla nich z bliska. A ty jak plaster na mój puls.